0: Vicky ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. I'm waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need.